0: No a co by korbik pisanych, zrawych, czerstwych płodów, alias rańczej temu Bettina Sypsiotowa przyniesła nam tu do budyckiego studia Nacho, smiemy da so weselić.
1: Dobre ranie, hej. Zrawych płodów, albo dostych szupu.
0: Hej.
1: Dzień za jedna połysz je, zo je połyszym zaczu po statystice mienie szupu, što pak hajnicy na naszym końcu praja, o tym dzień za rano słyszycie, potem poladamy do kamienca, tam jest so czera krasny wuczastał do Bosze, tej serbskie kory jest so tam zmałowali też o tym dżęca rano wiace, a wiezo poladamy też krytisce na dzień, mianujcy na przykład obladamy się za soraz temu, kakda bieży z tym zalutowaniem wokół Kamieńskie, albo za Kamieńsku porodu stację, ta mianujcy te szwęki nie dosahaja byrnyż, nie tylko na busach tak reco lutuje, też o tym dżęca rano wiace słyszycie.
0: Cywykosz, czerstwych płodów. Dajmy się je zesłodzić, aż dożywieć ich. Bettina Jakub, strój mój, do dżęc niższej je wutor.

Sedamenčino, po napo šestich je, a to so dopomínamy tola raz na vujký vohen ve vujkých redorecach, džiš je so cirky vodpaliva, paja za nuotva rune vune vone vodpalenie cirkve ve vujkých redorecach, dživa je architekča a plánovario tukvilu na načisku, to zdžili predseda cirkvinského predstejčerstva Jens Grossmann, při tym maja są niekotre wosebitos, że tyś wopkiecz bołacz, mez drugim przewietrenie humnostcze za dziecace kemsze, dokąd nie tam przyrodne przewietrenie może. A tyś zabezpieczenie rowniszczu je tu chwilu kytro wujka tema, tam we wujkich redoriecach, wosebie silnie wopszkodzene rowfararia Löfflera, kotreoż wielpie so po wojniu sypnią. Planowanie naciska ma do oktobra potom tracz, a zakończone być, no a dziś co nieco nowego tam jebi, chcemy wzat też serbskim rozmosu, a też niemscy kolegojo w tym pilnie rozprawia, a wiezo, sme tu przeco dale z najnowszymi połyszczymi informacjami za was podla to szak się zwuczeni, aż to możemy przy chodnych dniach rianego dożywić, a stano też o tym rozprawiać. Nydom wam to powiedam tu, naszych pokiwach serbskim rozwosu dziewięć mięcino ponapo sześćdziesię. A to je Józef Donat w serbskim rozwosu.

0: netko w uši nastajeć, co je policja nam zdzieliła, to wie Bettina.
1: Policja zdzieli.
2: Piatk su na Asturi pola pričet, nekak 5 hodinu doho spiešnosť šmirili, 100 KMH je tam dovolenoch, odnímale 5000 auto nie so 378 na to džažavo, najspiešnejší byl šofér ze 176 na tachometre, što šrika 480 euro pokutu, mesac papieru fuk a dubke Flensburgu. Kunz dale na Asturi wysokosć wujist, tam jest so niedzielu dopodnia niezbożo stało 60-letne chcysze smierdreżane na autodrohu, tam pakieruje twarniszczo, a z tym minie miestna k zarejadowaniu samsym czasu chcysze 60-letne ze swoim nakładnym autom na Asturi, po wszym zdaczu by wodzio auta LKW przewidział, a zrazy do niego na zbożo so nichtu niezrani, nasta szkoda 8000 euro. A w ostatniemy jeszcze na Asturi wysokość Wusbok na czarie smierdreżany ta tam nie becha 20-letny wodzio VW Transportora, po wszym zdaczu wokomik Gejbuau a zjedzie skrótka odprawie na liu czaru, tam prasny do BMW 1,5-letnego, gdyż tam

0: płyska skupina Modelki. Przyszczo dzień dwaja postaje. Bettina a Jakub stroj moj. Dziewutora pecha 20. augusta.
1: Wodczim, co dżęca rano rieczy. A co czytamy w nojnach?
0: Ajt lehač, cilieta ne možeš, sa miestem hižo v Kozimskej kupeli vutunkač. Miestem sú v obširne ponovine zajli Bettina od junia tvara tam vrčo, no toho ja a činia miestno za niešto nového.
2: Cile prawie, gdyż pisa SZ cieja hać do końca leta tam elektriku, typenie, techniku za przewietrenie, a te cu kupanskie wice tak rec otwarić. Potom zapocznu so poprawne ponowienskie dzieła planowana je kozemiu. Moderna kupel k sportowaniu, wodczastwieniu, a so bymo nieszto dożywić. A ta ma potom zaso ludzi z cuje w okolinie wabić.
0: A wujki wersk ma być nowa sauna, aber lebe prawie wiatr. Saune, wana ze seleni wodu a przydatna puanska hala ze styriomi czarami, tak zapszynu też sportocy na swoje koszty, no?
2: Pretacz pak kupel kompletne swoje wobliczo przemieni, przeproszuje tam juce jeszcze raz do takrec suche starej kupele k nostalgiskiemu rożonowaniu juce wo dwieme chcieja tam zromadne grillować, a mały swiedzień swiedzić pokaza so też film takrec aktualnymi dziełami što sa takle rune tvarenju stava.
0: Aj modernizácia ponovenie Kozimskej kupele vobydlerov a politikorov ižo nikotre leta zabiera kušty trochu ja na kečbu 29 miliónov euro.
2: Aj, aj, a za cílita, kaž písa SZ, cieďa potom sreč 2029 skončne zase hosti vítač.
0: No to môžete se hiše doječ do Kozima júce so rožonovač ze starej suchej kupele pretač, kaž je Bettina prajva so mezbočo kupele napšetco zmini. Pisali. Sú to novinário Sakských novinov a sme to s vami raz skrotka vobrečeli, zimali 6 hodín, 4 postaje.

0: Znajete davy app Kostrians. Mode serbski programmirowa kolabaja je ju romadže ze studentom Cyrilom Markom wubiu a worze viu. To je prena socjalna syč, możesz tak rec, gdzieś o stuś niszo szkuli postuje, na przykład możesz tam fota, swacz, teksty tam a sem pisać, a tyś swoje zariadowania worze wić. Czera by mode student kolabaja z hostczo mode je żomy radia zatkule, a je tutun app jeszcze raz krótka przedstawił.
1: Hej, Kostrans to je na serbska socjalna sycz. Musimy wone usmery za to, że my serbskie obcaj mamy, a smy kus podobne takież Instagram natwarene, ale my pa mamy też na przykład i wice, kajś eventy mamy te nudzka, kiedy się przedpola Instagram nieke nedałuje, ale a też po dalsze funkcje smy te zatwarili, ale by wone smy na Instagram tak rec natwarili.
0: Započat leta 2024. Staj wonu app Worze Vivoj, to je nimale kujżdy wone rzeczał nitko, pak je cicho. Wokoło nie.
1: Haj, to by się dokąd na spoczatku su, smo wele używało myli w tej app, ale pon podczasu jest te, w tym mnóstwo tych używał szedz, co dalej zniżyło, a jest oponia cnio, praje używało, a potem, gdy smo nieke ja studium započał, a cyry, nie smo prościać ten czas, a ten lust myli tą app. Nieke dalej wiesz.
0: Tak, sta app najpierw raz wodczaltuwa woj. A dodatejś, że su to tejś nazonin, jako trzeż dżybiś jako programmirowa zbieracz, Wczera zatkuli praje się to kola bajar, a je przy tym wiele tyś nawuknukajesz sam praj. App jest so ze srytkami założby za serbski lud spichowała.

Morawanka toście zarejowalika szmutyczki załyszy kołowo-koło kuchińskie wida sudam po napołosmiche. Ladamy do wulkich rydorec. Tam szak jest o cyrki wotpaliwa, a za nuotwa wonyje cyrkwie dziwaja tu chwilu architekcza a planorojo na naczisku. To zdzieli tam przedseda cyrkwińskiego przedstawicielstwa Jens Grossmann. Przy tym maja so niekotre wosobitoście wopkic buacz przy planowaniu nowej cyrkwi we mes druim przebetrenie rumnosce za dzieciace kemše dokeš nie tam przyrodne przebetrenie możne. Da tež zavěščenie rovniščov je tu chvíľu vulký téma okolo plánovania vo sebe silne vopškodžený rov farára Löfflaria, ktorého švelp je so po vojňu sypnou, je tež vážna palaca, aj bazokách palaca téma. Plánovanie načiska má hač do oktobra zakončené byť, no potom chceme tež zase rozprávať, ako serbský rozvoz vo odpadení cirkvi, respektívne vo plánovanom novotváre ve vujkých redorecach. Vosom po nápo osmiche nynom pokúkneme na pokýby, što nám svita do nového dňa, što nám kýva v příchodných dňach do riadnych zariadovaniov. Jedko pak preoza najprede raz Matias Kiesling. Čas so nenavročí. Pravema. Pravema.

0: Krótko po cibilki na dżywicie, haj dwojne mjena znajemy Serba hižo z NDR-skeho časa, znamenča pola serbskich žono, to žona vulka novastka viace neje pola muži, je to porno tomu skere nowe zjav. A tomu so nedom v našim vusovanju nadrobnišo vinujemy, ale hižo nitko, poveda nam doktor Anja Pornčova ze Serbskeho instituta vo trošku staršim dvojnym svojbnym mjenie serbskeho muža.
1: Potem mam jeszcze jedno wosebi debat, so, a to jest cyle zrytka, tam znaju wosebi jenoś knieza profesora Hinza Schelza, kotryś jest o mennowau nimste Heinz Schuster Schelz. Gdyż je on serbsce publikował, je on przecież wużywał swoje serbskie meno, Hinz Schelz, a w nimskich publikacjach dwójne meno Heinz Schuster Schelz.
0: No a nie tylko, może ja przecież huszysza, maja, dwójne mena. Na čím to záleží? Čerdla? Čerdla nic? Nedám tu, slyšíme to. Serbským rozhlasu.

0: Z tym je jednacze po 8.
1: Policja z G.
2: Tun lupot Lima, co mi są niedzielu wieczo ciężkie niezbożo, stało tam zrazu 26-letny do auta, 19-letnego, kiedyś był potem jeszcze do dalszego auta, 16-letnego stwórczeny. 19-letny przyjdzie ciężko zraniony do koronie, szkoda 15 000 euro. Tunel by wieczo dlejechać hodzinu zaurieny. A niedzielu rano je so na S100 z Linovca smio Pančice nezbožo stało 9,5-letna zjedzene skiere mučnoty dla nalivo do štoma a šmone so takrec štoma, kiž bu masivne obškodžene, nekak 0,5 metru dalje vosta auto potom ribi ležo, vodžaka auta bu zranjena a pšinže do korone nasta škoda 5800 eurov.

0: Chodko, bo bilk nadziewecie.
1: Woczi, co dżęca rano rieci, a to czytamy wynujna.
0: Tu chwilu przewodu są przedszulskie przepytowania za klituszę nowaczki, a k tomu pisaja Zakskie nowiny z Czechowace, Bettina.
2: Hej, menucy, zoma Zakskie nieka kóżdy stwórty dziczo ryczne czeże. To je korobna kasa barmo zwyższiła. Honi w Łużicy tak pisa z setme dzieci samo hiszcze wecze czeże. Przy tym słyszeja, przy tym czeże zynki tworicz, słaby słoskwad, albo też problemy przy tym poriadne sady tworicz, jak rec sadotwa. Eksperta pokazaja przy uhodnoćeniu pak na to, że nie kryja sobopki dżbłania barma na każdy pad z tymi tych strułot niskich zariadu, tam gdzie szako so przedszulskie przepytowania przewiedu. Czy zapisaja menujcy szosz też przy przedszulskim przepytowaniu tym ekspertam napadny. Korobne kasy, każ barma nalistuja, jeničce od lekariu atestirowane a lekujomne ryczne nekmanos, czy to ryka, gdyż dziecko niekajkeho ryczno zmyka da dla duby na przykład do logopedie. Kotru rolu raje przy tutym wopkiczbuaniu też wiace ryczność, też to je praszenie artiklu, generalnie ryka tam, zo przybiera liczba dzieci, kiedy nimsce przedszulskie starobie nie obkniża. Kotru rolu przy tym sapszina raje, o tym tam nie pisaja, dalszy fakt pak je, że na przykład na polu motoryki je pozitywne uwicze widzieć, tam so dzieci derewuja, wiace o temie po takim dżęca we wopszonym artiklu SZ.
0: Dale, pilny z dziećmi ryczeć, sadę tworzyć, sapsy ryczeć, a rady też pilny knij czytać. Pilny, pilny! Spiewa też Mirko Brankacz, nie tylko tu, serbskim rozwosu, 8 godzin, 17 je.

Jedi macie nikaki problem z waszym szmuratkom, praszenia stoś medie nastupa, albo czeże, żaden problem, Studio Lucia przynese medie na serbskie sy, dżęca hiszcze, wot dziewięćdziesiąt do napo, sztyrioch, a to pieskiecach, przy sportowym domie, przeproszeni suszice, mali, wulcy, dzieci, szulorio, swojbni, a też seniorojo, wuminkario, po taki możecz tam też nowe wiece, wuspytacz, albo so z praszeniami a problemami rady na studiu Lipluciu w Obrocicz. Dżęca so karty placaja, a to dwiemaj hoszczęcu niesłaczidle, na serbskie seniorowe szkocu, tyś nuaczcy, kisznieżsu, na wuminku wutrobnie witani, dżęca dwiemajm do niesłaczidła. Wobedlerski policist Andrzej Kuba wita was dżęca na wobedlersku rozmonu hodzinu do domu zariadniskiego zjazka przy klusztorskiej wodzie Pančicach Kukowie, a to dżęca od 4 do 6, tam możecie swoje starości odbyć, a to w rumności 212 dżęca od 4 do 6 w Pančicach Kukowie. Ladamy do Wojarec, tam przetwari się dwornisko, a kajk je tam stał, co wobedlerio oczekuje, o tym chce tam niszy wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C., dżęca z wobedlerami doreczeć a poreczeć. Zajmcy może się twarniszcze potem też dokładniejszo raz wobladać, a to dżęca pieczich przy tam niszym dwornisku we Wojarecach. A skutka jeszcze do zec, tam szak miachu wiesny jubileja, skwadnostny jubileja jest stawizniska wustajęca, tyś nitko jeszcze tydzień po jubileju przystupna, a to pola szpitankec, a zajmcy może se je rady szydnie wobladać, wiesz 16, a 18 godzinami, wiele wesela przy tym, 8 godzin, 8 a 40 je.

0: Habibi. Carski program.
1: Witajcie w Kulturnym Magazynie. Wysiarskim programie moderuję. Za was, Gregor Klim.

Ja, ten Łužyski festival, der przyniesł wysoką kulturę do Łužice, żinca wetwieriu 7 udaše tego festivala a w tym, co my pierdasz. My pierdamy takie w nowych knikwo czeskiego autora Jarosława Rudisza, a te zjeją na sobą na taki pszały road trip przez europejskie kierchoby. Wiecie, słyszysz o net. Myśmy tak w podponocnej Europie duce, dokładnie w baltijskim regionie, że we to zapsie miesze wenden, ako weci widne nieznajome jano my owe Łužice. Jo, z naszej muziku tyżenia startujemy do nowego szulskiego lieta, jadno gluku życzenie mam planie, a pen we naszym tematickim uściwaniu ku końcu, pojdziemy wen do gumno, a na land August najsach jo titel, a kak mamino recne serbe obgliduju te zmiene na łukach, apelach rednia aż co zaszaltowali.

0: Shakespeare ve letadlo vem hangarje francuski jazz ve briketto ve fabrice jinsa vetverio to sedme udaše togo Łužica festivala. Ten festival ma cíl usoko kulturu přinjast do Łužice a cesto se pak zavio ta kritika až ma festival přemalo z Łužicu sami oceniš. Coraz mi už pokazali na jadnotych riedkých typku, že štajo taký zvisk pjedam ved živadlovego projekta Vetejš, Vestaš, ve Pikulo živadve. Moj kolega Sebastian Elikowski Winkler jo se oglidal dokradnje ten letosne program a ja som jogo prijed k uštjevanje pšasovo jogo zašišt.
1: Jo, predne zašišt je bil pšavšo vokalne program. Nadpadnuje s tem je dve zarirovani z londonskim korom Tenebrae Choir z Londona, ga ako predne vetverijo festival z mesu Johana Sebastiana Bacha a pežde prezentirujo išči a cappella program. Už je togo bužo teke išči ževarnicka s tým korom a s tým sme južo zase pši tých znatých problémach festivala.
0: Ok, a to ešte problémy, to sú?
1: No na jedno boce personálne úscenie, to groni až jeden ansambl pestaja program, to mám za problematické. A južo ose pšašaš, co to ma ceniš z Łužicu, respektívne, co ma ten ansambl ceniš z Łužicu. Na kvališe ansambla nie je pši tom žiadneko cviblovania, ale co godla se jemu na festivalu pebituje taki forum, nie je opak jasne, čím viacej až so program kora, do celego na žeden part nie pešikujú na region. To sú zariadovania, ak megu se tak pšiaujašť, šuži.
0: Pešikujú se festival ešte na drugi part na region, to je bolo v sledných letách, také všetci zase téma v našom programe.
1: Jo a nic, ve formáše úžeské spíve Songs ved Tudy sú texte spíve napísané přes lajkov. Veni sú nastali w biegu ostatnich trzech lat na żadnych song ziewarnickach po całej Łużyce. To jest taki format z regionalnymi aktorami, to jest pak taki lajski projekt. Umiejący przyjdu, ako przecej wedwenka, a to bżes speznajobnego zwiska z Łużycu. Jednotliwe imienia są pak znate przy tym już lata długo. A przecej jeszcze nie rozmyśl, co go dla umiejące a umiejstwo z Łużyce grają na tom tak usokospiechowanym festiwalu taką marginalną rolę. Nie gledający razka na serską kulturę, to jednorazne kulturne znamie Łużyce.
0: Ja, myśik myśli kletosnamo Łużyca festivalu wed mojego kolegi Sebastiana Elikowski-Winklera a wzięca wiaco wedwario festival we Zgorielcu a pon trajo jeszcze aż do 13. septembra.

Nen przedstaj się raz. Siedzisz w starym białym zap. Deszcz praska, dogwaszka, wiecz ujo, a dajo auto ciesko taś. Dwa luże, ako zeznajesz o papużu, was przewożują tej. Jo, to jest ukońc w nowych knigach czeskiego autora Jarosława Rudisza. Wodi toten sprechen, to jest ten titel. Rudisza z czo zeznali planas jużo, ako lubowaria zeleznice, a dobrego piwa, ale wenn jo takie lubowate europejskie historie. Jo, a w tych jako knigach pedajamy się na kradu surrealny roadtrip przez europejską literarną historię. Miss Detroit tak se tej figurie groni jeżo wet kjarchoba ku kjarchoboju przez łużycu przecej do smiera Venedicha. To wesipne, wena mężo z niabogimi pijetaś. To już zwizujo z Lorencom, ako jo mego jużo ako gele z niabogiju żydojskiju starkiju pijetaś. A z Kasprom kęć pisze doktorskie żywo w niebogich básnikarjach a kęć napszadu ucytany kniwy ze żerio. A poncy uwija taki pszały krymi, każ stacjo te czo na nacje, ako ksiek siadnuś te kestrzy togo kata wet Pragi. Jo, to są żywne cesto luśtne kniwy, ako tematizirio teke to oprowanie wiedobnia za europejską historię. Knigwe Wodi Toten sprechen wird Jarosława Rudisza, Wodio Wesewione Wicze, wenn Aquanisse Luchterhand, a Porsche Styria, dwaszascza Euro, zosza wy, wet Rudisza sami, słyszasz nieco z tych knigów, wenn zeta na przykład Cia 20. Oktober w Teatru w Żytawie. Jo, a ten spiel, ako ho słyszymy, Riders on a Storm, with The Doors, ten zwyszy Veni Teke, te protagonisty tam w Ausche, wito białym zahab, kotarym żgronie Jano Kaszcz.

0: The Doors, Riders on the Storm. A my, jo, nie rejtujeme, ale my drogujeme. Takie nento kusk dalej przez Europu. Limborskie, tam gronie na niemski Lüneburga Wendland, we Wużycy bytle Serbe na niemski ka Zorben a Wenden. A przy tom nie o niskie rekuszte mu tak znata, aż nie pesikuje se to niemskie pominienie za ten rod Wenden jano na Słowianu. Sebastian Alikowski-Winkler was so zatem obgenio, as dazu na Słowo Wenden, Josh Snash s tym nielicisch, a misme nennt we pezeichne Europie, we livlandskim regionie, w Lettiskej.
1: Ako Wenden su w Srejżowieku teke pominiowali na chrześcijanu przetupionych słowenu albo cudze ludzie. Mie miesta Wenden w Lettiskej meżo tak miś zwisk z tym weznamom. Tak pominione livlandskie Wendy nie mają pak nic zgromadnego z pecia cornosłowenskimi Wendami, cytamy w tom leksikonie. Miesto Cizis, Wenden, leży 770 km od stolicy lettiskiej Riga. Jego niemskie miejsce wetwiżio wetfino-ugryjskiego roda Wendu. Wend jo pechadał z liflanskiej, a jo se zasedli w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomniejo, aż su mnichy Rira Świat buda orden o starceli zachoping 13. stolecia na szak rody, Letgalen, Liven a Wenden. W prednej połowie 14. stolecia jo Wenden dostał rigarskie miścianskie przało. W 16. a 17. stoleciu jo miasto było przecy zase przemierzone wet drugich mecnariów. 1560 w czasu wejny we Liflandskiej su weno urubili Ruse, a pedom jo weno wesednu opelskie kralestwo. Peżdzie su ou zase plundrowali wejska ruskiego cara Iwana IV Groznego. A 1582 su Wenden przybili zase do Pelskiego Kralestwa, peżdżej do Szwedzkiej, a 1703 do Ruskiego Carojstwa. Wed założenie Lettiskiej Republiki 1918 jo miesto Wenden Lettiske, a obedlarje su Lettiske, Niemskie, Ruske a Żydy. Tak wiele z niemskiego leksikona, ale tege serskie wiadomnostniki se zabierają z liflandzkimi Wendami. Historik karkar dr Madlina Malinkoj zmieni, w rusojskiej historiografii dominuje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście politisku zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W lettiskich sleziniach jose przesadziło mienienie we finno-ugryjskich kerynach Wendą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują młode geograficzne a etniskie pomienienia ze zdonkom Wend, jako Venedig albo Wiena, na łatyński Windobona. Gadanie, aż się mnie Wenden przeszło na słowenio wed starszego indoeuropskiego obydlarstwa, bazują na hipotezach. Na drugi part zwizują pak sersku a europejską historię, pisze dr Madlina Malinkoc 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank je był przed krótkim w Lettiskej. Z knigą we najważniejszych mieniach w Lettiskej je wen uzgenił sledujące.
2: A za na zachopienko je było starsze mnie Wentini, a za niemskie ludzie, za Ryszardia a mieszczańskich Berga jo, tam to jo klincało tak pedobnie, ako słowa Wenden, keteresz zawieszcze, so der je znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, a lec to obydlarstwo ja pyjadało słowiańsku, albo baltijsku, albo hynakszu lec, to jo było szojadno. A to mnie Wentini jo pomienił wieczu kupku ludzi, albo od, akos my to niega gronili, a taka kupka ludzi jo przyszła z drugiego regiona Lettiskeje, ze stron przyrece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils do Moria. W Lettiskej rece Pils jo to słowo za grot, a Ventspils jo grot przyrece Venta. A to mnie Venta jo przysane w Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulasz to mnie może być baltijskiego albo finno-ugryjskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Wenden a Ventini jo jano zukowa perobność, więcej to nie jo. Ale zasadnie tam w letiskej jo podobna sytuacja ako plana. Mimo letiskej riece, kateres jo baltiska, jo hyši liviska riec, kateres jo finno-ukriska, a žinca jo to menšinova riec, ale njega v zajžanosti liviska riece obknježovala daleko strony toho kraja, runa ako planas ta serbska riec.
0: Ja, to gronje dr. Kito Kšižan, kateriš je bo před krotkim v letiskej, v livlanskih stronach a teke misče Venspils, a v tam je teke přigetoval uštivanje v našej zirej menio vjednik ujasnio, to svišel šopan Pšiduce Piečk, planas v programje. A my vestojnjame išti muzikaliski v tam regionje, potem až jo 2013, čo ta sledna pejadarka teje menšinove rece, teje liviske rece zemreva, dajo juž zase nekutare leta nove Pietarje, teje rece. S takim jaden revival jo tam vedvížiš. Raymond Stiklus je komponist elektroniskeje muziki, ako dajo jej teke jadna mistno v žincašnem modernem muzikovem svieše a tomu titulu joho se groni spiu taška a jen spiva Iva Ozolinja.

0: BBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Liście we znamieniu rozbudzenia przyrody, kwiśnienia, rozpłożenia, to jest za nas, a nasze zeżywienie ważne. Już w juniu, a juliu, wszakę żnieju, ale august płaci jako ten żniony miasec. Wiele jest w ostatnich czasach na lądzie zmieniło, co się nie to w liściu naukach, pelach, a gumnach, czoj, co się żyło, a jak to było niega, to są nam ulicowali burskie maminorice.

0: Dzieło przy trajdowych żniach jo było niega kradu napinające. Szykno su za wieczy part ga z ruku dziełali, dopomina se Bernhard Natke z Nowej Jesy.
1: Więc my sali z Kesslusec, więc żeńskie rzeczy bierali, snopy wiezali, myśmy mandeli stajili, tam odło przeszczaszczo snopku wezmione, a pęsło odło stajone tak do szpica, a pen obwiezana, aż nie przewali juga szpiczko wieczio. A te su penach je tak, no jo, 3-4 dny, może z tydzień, tak jak to było, sustrojali, a to byli rychtig sucho, te zemka są myzali być twarde, rychtig, a penach

do do brojni vezone sen shek shpeno no do veda pen ja bi rat vet a pen no do moi vezone do brojni tam jo chochu tak tyzin lažovo richtig se ušvicovo a pen no do mošone no pen sme mogra so mi sme byli tak stary pisz, buria gromaże, no pęsmy jam tam drugiem pomagali, pęm przyszła ta wielka maszyna, tęsen von MTS, a pęsmy moszili, bo on cały tydzień, jan dzień tomu, pęm wytrzewali. To żyto odło, pęm nocy wezono, pęm odło iść ósm, sercone, a pęm takie ósmka my zaudli, suszy szklatowa, że ma wiec na opiena, a no gaszczenio, mogę raz my takie już miasny moszili takie, a meistens my cakali, aż ten ustek był brożny, a pęsmy szekno gromadu zmoszili pęsmy.

0: Na roli žiłaś jo praktyke gronilo szykowanie wjaść z psiek, aż nieby ksiłe brozdy werali.
1: Juli i Augustka są bliźni, a my go nie jesteśmy pierjak. Ja som jeszcze młody był, z maszynami żelali w bluszykno z kosu z ruku, a tak, nic. A werali z velom, albo z veloma, albo z veloma kruhu. A ja som był jeden w tych celych bengelów, a burów, a szyknych okolo turnuła. Gaś z velom, masz tak jak wielkie kwela, tak 15 centnary, a pen taku kruhu, we 9 centnary, to wieca ta palojca. Pen ten terp przy weraniu ima tu brozdu tak laco. A tam som šake opytal, ale nie se mi nic tak richtig zglucilo. A pen som ja jadnu krovu nauknul na vecku, a to kvela do brozdy. Moj feta jo bol cel nemůžu. Že ga to si vížel, co ga ty andáš okol. Ale to nie byl ten, to sú druge tyke. Bujak sú s kolasom ili žili, alebo tak. To sú ustali a gledali. A gaž som prišiel na koniec, no, Berto, ty to máš verkehrt spriegnione. Ale to je bolo tak redne, wenn je ten terp vece tu veranu brozdu tak i tak přešmaral. A to je se mi spodobalo. A to som ja se vedgledal, ale ten za som ja bol filaj 12 alebo 13 let. A pen som tyke na hier pežde, ga sme mlodek veľa nautknuli gleich na vecku, a penio ten veliki šel na pšavom boce, ale fetar ni tok šel, gledok až nicht ni tak jel. Te su mili šikne spšegnjone tok mecnek na vecku, a tok malek na bok.

August Najsach, to je było jedno uściwanie z naszego rozkosowego archiwa. Maria Likorska-Winklerowa jest rozkaniała z mami norycnymi wejsanariami w oborskim Žile w Lešu, w 7. August Žinca a Niega. To są byli Alfred Kiercmarik z Prejavoza, Bernard Natke z Nowej S. a Fritzok Šamari z Drienova. A ospiva Christian Hinze.

0: The Doors, Riders on the Storm. A my, jo, nie rejtujeme, ale my drogujeme. Takie nento kusk dalej przez Europu. Limborske, tam gronje na nimski Lüneburger Wendland, we Wujice bytle Serbe na nimski ga zorben a wenden. A przytom nie o niskie rekuszte mu tak znata, aż nie pesikuje se to nimske pominienie za ten rod wenden jano na swojano. Sebastian Elikowski-Winkler was so zatem obgenio, a starzu na słowo wenden, żeż znasz z tym nielicyś, a myśmy nent w pecajcznej Europie, w livlandzkim regionie, w lettiskej.
1: Ako wenden, su w srejżowieku teke pominiowali na chrześcijanu przetupionych słojenu abo cuze luzie. Mie miesta wenden w lettiskej meżo tak miś zwisk z tym weznamom. Tak pominione livlandzkie wendy nie mają pak nic zgromadnego spetia cornosłowenskimi wendami, cytamy w tom leksikonie. Miasto Cezis Wenden leży 770 km od stolicy lettiskiej Riga. Jego nimskie miejsce wetwyżio wet finno-ugryskiego roda Wendu. Wend jo pechadał z livlandzkiej, a jo se zasedlił w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomnijo, aż su mnichy Rieda Schwertbruder Orden ou starceli zachoping 13. stolecia na szak rody, Letgalen, Liven a Wenden. W prednej połojce 14. stolecia jo Wenden dostał rigarskie miścianskie pszało. W 16. a 17. stoleciu jo miesto było przecej zase przemierzone wet drugich mecnariów. 1560 w czasu wejny w Liflandskiej su weno urubili Rusę, a pedom jo weno wesedną opelskie kralestwo. Peżdzie su ou zase plundrowali wejska ruskiego cara Iwana IV Groznego. A 1582 su wenden przybili zase do opelskiego kralestwa, peżdzie do szwedzkiej, a 1703 do ruskiego carojstwa. Med założenie Lettiskej Republiki 1918 jo miesto Wenden lettiske, a obedlarje su lettiske, nimske, ruske a żydy. Tak wiele z nimskiego leksikona, ale teke serskie wiadomnostniki se zabierają z liflandzkimi wendami. Historikarka dr Madlina Malinkoitz mieni, w rusojskiej historiografii dominuje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście polityczną zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W lettiskich sleziniach jose przesadziło mienienie we finno-ugryskich kerynach wendą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupują mogę geograficzne a etniskie pomienienia ze zdonkom wend, ako Venedig albo Wiena na łatyński windobona. Gedanie, aż jo mie wenden przeszło na słojenio wet starszego indoeuropskiego obydlarstwa, bazirujo na hipotezach. Na drugi part zwizujo pak sersku a europsku historiu, pisze dr Madlina Malinkoitz 2012 w Nowym Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank je był przed krótkim w lettiskiej. Z knigą we najważniejszych mieniach w lettiskiej je wen uzgenio sledujuce.
2: A za na zachopienko jo było starsze mie Wentini, a za nimskie ludzie, za Ryszardia a mieszczańskich Berga jo, tam to jo klincało tak pedobnie, ako słowa wenden, keteresz zawieszcze, su der je znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, a lec to obydlarstwo jo pyrdało słowiańsku, albo baltijsku, albo hynakszu lec, to jo było szojadno. A to mnie Wentini jo pomienił wieczu kupku luzi, albo od, akos my to niega gronili, a taka kupka luzi jo przyszła z drugiego regiona lettiskeje, ze stron przy rece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils do Moria. W lettiskej rece Pils jo to słowa za grot, a Ventspils jo grot przy rece Venta. A to mnie Venta jo przysane w Żrietwach, teke, Wenda, Windau a tak dalej.
1: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulasz to mnie może być baltijskiego albo finno-ugryskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Winden a Ventini jo jano zukowa podobność, więcej to nie jo. Ale zasad nie tam ve letiske, jo pedotna situacija ako plana, mimo letiske rietze, kateres jo baltiska, jo hyši liviska rietz, kateres jo finno-ukriska, a žinca jo to menšinova rietz, ale njega ve zajžonosči liviska rietze obknježuava daleko strone toga kraja, rune ako planas ta serbska rietz.
0: Ja, to gronin doktor Kito Kšižan, kateriš je bo pšet krotkim veletiske v livlanskih stronach a teke misče Venspilc a v tam jo teke všigetoval uščivanje v našej serii Menio Vjetnik ujasnijo, to spušel šopan Pšiduce Piečk, planas v programje a my vestojnjame išti muzikaliski v tam regionje, potem až jo 2016, čo ta sledna pejodarka teje menšinove rece, teje libijske rece zemreva, dajo juž zase nekultare leta nove Pietarje, teje rece. S takim jaden revival jo tam vedvížiš. Rajman Stiklus je komponist elektroniskeje muziki, ako dajo jej teke jadno miestno v žincrešnem modernem muzikovem svieše a tomu titulu joho se groni spiu taška a jen spiva Iva Ozolinja.

0: sustajali mandele. Vetom aksu ešči dialis knuš, jo se rola penza druge psigetovala.
1: Gaš to žeto jo vece cone, ga pen stoje ešte te pupe, pier jo to tak bylo a pencu odvaj, de sajžone ta kuljova. Jo až gledka viem, to žeto jo odvaj neč pier se cone, na tili zvuku, a pen jo su te mandelje svoglije, a pravezu a bakva su pupki stojali, a pen jo odvaj obvarane, a ta kuljova sajžona, jo. Augustje ga penjo juž bila pičku veča, jo. A pen sme musali ju tiki oblevaš, dla to až majska je bila šopla a suho. Penjo odla pek šabova na pičku, jo. No s kšabovku pen jo odla cesto na paranu, dla to až penjo lipi osla.
0: Burske zjeło jo sedejało derje zaplanować, aż nieby nic skomuzili.
2: A pęte midreszarje sujili, pęte polach, co mosili, a to, że tak czochu dasz do zjasetego augusta. Pęno myśli, ta słoma byś rumuana, pęno odujo werane, ale wiec nie werył, nynka majstens entwido szajbuju, albo gruboruju te zjeszcza. Te pola tak knaletemu kulkam, albo ustru, tam sme peniście repku seli. Pen nachher žnili, pen zimie tym dobytkam dali, sekanie rezali, a pen do sekania, pen dobytkam mieszali, a pen dobytkam dali. To jo pen za to zbeżo, jo.

0: Na roli zjełaś jopak tyke groniło szykołanie wjaść z psiek, aż nieby ksiłe brozdy werali.
1: Juli i Augustka są bliźni, a my ganiesmy pierjak. Ja som jeszcze młody był, z maszynami żelali w bluszykno z kosu z ruku, a tak, nic. A werali z velom, albo z veloma, albo z veloma kruhu. A ja som był jaden w tych celych bengelów, a burów, a szyknych okolo turnowa. Gaś z velom, masz tak jak wielkie kwela, tak 15 centnary, a pen taku kruhu, we 9 centnary, to jest jak ta palojca. Pen ten terp przy weraniu ima tu brózdu tak laco. A tam som šake opytal, ale nie se mi nic tak richtig zglucilo. A pen som ja jadnu kruhu nauknul na vecku, a to kvela do brózdy. Mej feta ja bol cel nemůžu. Že ga to si vížel, co ga ty andáš okol. Ale to nebyl ten, to sú druge tyke. Búria, ak sú s kolasom ili žili, alebo tak, to sú ustali a gledali. A gaž som prišiel na koniec, no, Berto, ty to máš verkehrt spriňované. Ale to je bolo tak redne, ten je ten terp, vece tu veranú brúzdu tak i tak přešmaral. A to je sa mi spodobalo. A to som ja sa vedgledal, ale ten sa som ja bol filaj 12 alebo 13 let. A pen som tyke na hier pež,

August Najsach, to je było jedno uściwanie z naszego rozkosowego archiwa. Maria Likowska-Winklerowa jest rozkaniała z mami norycnymi wejsanariami w oborskim Żyle w Leśu, w 7. August Żynca a Niega. To są byli Alfred Kiercmarik z Prejavoza, Bernard Natke z Nowej S. a Fritzok Šamari z Drienova. A ospiva Christian Hinze.